tręb. Ja lubię brać agiewą wierch, ja brał mnie w kość. Tam, gdzie woda rysuje na ziemię kruki, ty zniszczysz, słyszysz szagi.